0: Giuseppe.
1: Vjekoslava Jurdana. Tić. Sladak grozdić. Baštardi tić. Ni pustil ni sledić. Za vino ni žlukić. Lih prazan žmujić.